0: pasuje do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dziś w Szczecinie będzie dużo promieni słonecznych, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. Chyba lato zaczyna sobie o nas przypominać. Padać oczywiście nie będzie. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, ale uważamy na głównych wylotówkach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii. W Bardzie nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
3: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
2: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
0: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, ZUS w Szczecinie dołącza do ogólnopolskiego strajku. Urzędnicy domagają się podwyżek. Protest związków zawodowych odbędzie się dziś w godzinach od 8 do 10.
4: Może wydłużyć się czas obsługi klientów.
1: Mówi Karol Jagielski z ZUS-u i przypomina, że swoje sprawy cały czas można załatwiać internetowo lub przez infolinię. Pokazy chemiczne, eksperymenty, warsztaty edukacyjne i atrakcje dla całych rodzin. Jutro w Lubieszynie odbędzie się Dzień Chemika. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 przy ulicy Lubieszyn.
5: I Wiktor
6: w Radiu SK.
5: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
7: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
8: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
5: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te takie te ikonki mikrofonu tam.
7: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
9: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dnia!
3: Dobra. Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra
3: energia. Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302, kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia, dzień dobry. Witamy, tutaj Radio SK. No jest.
4: Cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno. 3-0. Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?
0: A ona

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Rasowanie.
3: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
3: Jadziu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
3: O, to byłby hit. Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
3: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
3: no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
3: No, bo...
1: Teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
3: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
3: Dużo szybko zdrówka.
4: I cierpliwości.
3: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
3: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie zabrał
4: właśnie
2: żony.
4: Nie.
2: Nie. Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
3: No to o
1: nie
3: jejku.
1: Małżonkę.
3: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie.
3: Żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
3: Jan
4: jest
3: Błachowicz.
4: Jan Błachowicz
3: jest sportowcem, tak, rzeczywiście, i też występuje na galach UFC. O? I on, to był jego? Okej, okay, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, no, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
3: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
3: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli.
3: Kama i Wiktor.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dzisiaj deszczu w Szczecinie nie będzie, wręcz przeciwnie, będzie dużo promieni słonecznych, a na termometrach mamy już teraz 11 stopni Celsjusza. Spokojnie, będzie o wiele, wiele cieplej. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie już przy Emilii Plater oraz na Wyszyńskiego.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
4: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Jankes.
8: I Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
10: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
11: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
12: Cześć SK, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, SK, pozdrawiam.
13: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe.
11: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo kolanem.
13: Ja czasami nogą otwieram.
11: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on. 6:38, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry i premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha.
2: Na przykład taki Donald Tusk całujący się na kocu z Dodą.
3: Radio SK.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuj.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
4: I po reklamie.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów.
1: No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć się na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u
4: ale
0: góry.
4: Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież. Wow.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej a la ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnie mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy!
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No.
1: Jeszcze raz?
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się,
1: Piotr. Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Dziękuję, hej, cześć.

0: Ej, porke, porke, ja wstaję tak rano, za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
1: Ała. Jankers, Kama i
3: Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Ważna informacja dla szczecińskich kierowców. Na ulicy Struga doszło do stłuczki. Korkuje się droga w kierunku centrum, a w samym centrum uważamy na Matejki. Na termometrach mamy aktualnie 13 stopni Celsjusza. Dziś przewaga promieni słonecznych bez opadów. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
3: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
2: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litra, diesel do 6 zł 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
6: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli kwota zauważalna dla kierowców.
2: Komentuje Karol Bezda z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
7: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
2: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
0: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz. Służby sprawdzają, co było przyczyną pojawienia się ognia. Wczoraj przed godziną 16 przy ulicy Niklowej w Podjuchach w Szczecinie palił się plac zabaw. Pożar udało się ugasić. Nie było osób poszkodowanych.
8: Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się elementy konstrukcyjne placu zabaw, jak i również nawierzchnia tartanowa.
1: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Hussein Ali jako trzeci zawodnik Pogoni Szczecin w historii zagrał na Mistrzostwach Świata. Piłkarz rozegrał 73 minuty w przegranym meczu Irak-Norwegia 1-4.
0: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
10: I już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
11: Będzie się działo!
10: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
12: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on tak jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów?
2: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy.
3: Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a
2: wcześniej oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek, Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. O, dobra, dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: No dla... przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No!
2: I dokładnie. Tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 złotych, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 złotych.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Super, bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: Pierwszy kibic RP Jankes cały czas zerka.
1: Patrzy, co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli wszyscy nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
1: Dokładnie. Ja?
0: Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Marian, A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
8: to będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Utrudnienia są w rejonie ulicy Struga i na samej Struga, gdzie kilkadziesiąt minut temu doszło do stłuczki. Korkuje się, omijajcie wspomnianą część Szczecina. Zwalniamy też na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 kreski, dziś bez opadów.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
15: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
14: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
17: SK Sport News.
14: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
20: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
21: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
19: Blokada rodzicielska.
21: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
20: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
19: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
21: Oj, tak!
19: I nie pytasz się o zgodę.
20: Nie muszę pytać?
21: Nie. Tak.
19: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy. Deep.

0: to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie. Taki
2: a to podobne, to prawda.
0: Oczywiście. No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, dawaj. I co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam, tam, tam!
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tak,
2: okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
2: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Zimno, ciepło. Kama, tobie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
2: Reklama.
5: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla twojego domu.
6: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca. Tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Malik Montana, Ruch Babicze, Wajma, Blacki Selecta i inni. To rapowe Święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie. Projekt.ZS. Wszyscy jesteśmy ZS.
7: Polecam Radio SK.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
12: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
13: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
15: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17.
16: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzlowana Violeta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
5: tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz dobra, muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, to wtedy, bo w tym kodoku budowa z drugiej też jest...
4: Tak, to samo. To samo,
5: też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
4: no.
5: Mów.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
5: No nie, tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
6: Udało mu się,
5: naprawdę. Ja już jestem podłamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę,
8: masz numerka ma?
9: Pocztą go wkręcimy.
0: Pocztą.

0: Якісна свідомо, Кім єсть Янкерс? Невідомо.
1: Kim jest Jankers?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankersa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, takie konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takim już... Patrzę na was i zawsze widzę
3: w oczach.
0: Widzę, czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
5: No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
5: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak, czyli mogę być też Polakiem.
5: I w promocji kolejna podpowiedź.
6: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
5: Nie.
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
5: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po 8:00.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Teraz kierowcy muszą uważać przede wszystkim na Mickiewicza i na Trauguta. Zwalniamy na Santowskiej, uważajcie w Alei Piastów. Noga z gazu na Bałuki, prawa część miasta. Tutaj noga z gazu też na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach mamy 15 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów, ciśnienie na średnim poziomie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysy. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
3: Ja to bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
4: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
5: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
4: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6000 zł brutto.
6: SK Szczecin.
1: News. Mateusz Tomaszewicz. 7 zespołów będzie czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców, jak i turystów. Dokładnie za tydzień w rejon pasma nadmorskiego ruszą karetki sezonowe.
7: Dzięki dodatkowym zespołom możemy jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na nagłe sytuacje i ratować ludzkie zdrowie i życie.
1: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR. Bezpieczniej zrobi się w Darłowie, Kołobrzegu czy w Ustroniu Morskim. Jutro Muzeum Techniki i Komunikacji zaprezentuje skrywane eksponaty. Mowa o maszynach i pojazdach, których stan nie jest już najlepszy, a wciąż wzbudza zainteresowanie. To między innymi Star 20.
8: Young Youngers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Co na pewno Jankes?
10: Nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
11: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
12: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
9: Ale gdzie?
10: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
11: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
10: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
13: Ciele?
9: Mam tatuaże, lubię facetów.
10: A gdzie to się robi? No.
9: Lubię też Dawida Podsiadło?
10: No, podsiadłbyś go. Jest.

0: 8 minut po godzinie 8, Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę.
0: Ależ cały
1: was
0: czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Słuchajcie, są daty, są liczby, są fakty. Podoba,
1: jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów. I tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta! Może kilometrówki również, co?
3: W sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: W grudniu w Polsce.
2: Jest Jankę.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim dzisiaj jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na
3: to chodzi. Jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz.
3: Było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O, Jankes, no. Jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki? Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
3: Czekajcie. To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. Wyłączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Mhm. Nie?
0: No tak.
3: No to czy tak zrobię? Ale nie patrz na nasz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie
3: i
1: coś
3: mów
1: jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
10: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
11: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia, łap
3: nie
0: gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, z kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja, czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem Jan. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
10: Witam.
1: A do tych osób jest sporo.
10: Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.
4: Marcin Najman!
3: Masz 1,78 m wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
0: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
12: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jesteś dzisiaj, Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
3: Gdyby państwo widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie ten taki dziwny, taki ten tatuaż, taki, co miał ten bokser, ten.
0: Michael Jackson!
3: Nie,
0: Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
1: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa. Już mam.
0: Michał Anioł.
3: Nie
0: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa?
0: Tuszon.
1: Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
0: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem? Bo też Polak taki ma takie coś.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson! Mike Tyson?
0: Gojco!
1: Jezusiu! Kama mi pokazała!
0: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
0: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
2: Radio Jezus.
1: Ale...
3: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja taki okrągły jestem? Jakiś dziwny, jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no.
2: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Ale dobrze, że chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, ale dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki.
3: Radio S.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. 3 modele, 3 różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
12: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Zwalniamy teraz na Kolumba. Uważajcie na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Dłużej postoicie na Strzanieckiej, na Wilczej i na Obotryckiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 kreski. Dziś przewaga promieni słonecznych. Padać nie będzie.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
15: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
14: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
16: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
17: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy do kina, wyślemy, zabawki przekażemy.
18: A wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
16: Są zabawki, już się odzywają.
17: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
18: Gratuluję. Na czasie. Radio SK.
16: Bo chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
0: Czekajcie, bo coś jeszcze
5: tutaj...
0: Coś jeszcze chcą powiedzieć, no.
12: W ciemnym szkle coś na

0: tutaj SK, 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się

0: trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
1: Jakiś teścik, tak?
2: Tak. Posłuchaj pytania, no.
1: Poproszę.
3: Co bije?
1: No, co bije?
0: Zapytała Aniela.
1: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
4: To ręka.
5: I Wiktor.
2: Premiera już w sierpniu.
1: Namówiliście mnie.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
10: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
11: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
12: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
16: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: 17 czerwca, This is the day, dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
3: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
2: To prawda. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
0: Ogrodowym krasnalem.
3: A jesteś właściwie gnomem.
0: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak mnie podpisali w liście dialogowej.
3: Ja z kolei żółwicą lądową.
2: Żółwica lądowa.
0: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
2: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
3: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma trochę.
0: Co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
0: A gruby miś?
4: No, puszysty.
0: To on, to on.
3: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
3: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
2: Nie podpowiadaj, tylko ma tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle, zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
3: Były lody i z koperek, o nie!
0: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku, tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5, zestaw zabawek
4: super.
0: I głośnik bezprzewodowy, brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
2: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech to wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
3: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy dość. Chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość
1: sami rozumiecie.
2: No to mamy jeszcze 5 minut powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na sk.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja. Oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również. Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
4: Dzieje się. I Wiktor. To promocja.
5: A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.

0: Audycję zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Aktualnie uważamy na głównych wylotówkach, zwalniamy w rejonie węzła Kijewo, uważamy też na Jana Skolna, Ciasno, nadal jest w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, dziś przewaga promieni słonecznych, parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie bez opadów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
3: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
4: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy dla samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
5: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
2: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie, a ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
6: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
2: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
7: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, druga tura mikrodotacji w ramach programu Kompas na powiat policki uruchomiona. Dzięki wsparciu mieszkańcy i organizacje pozarządowe będą mogli realizować społeczne projekty.
8: Łączny budżet programu wynosi 100 tysięcy złotych. W pierwszym naborze, który ruszył w lutym, rozdysponowano prawie 45 tysięcy złotych i skorzystało z nich 15 podmiotów.
1: Mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. Pozostałe 55 tysięcy złotych trafiło do drugiej tury naboru, który potrwa do 2 lipca.
9: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło i Benny Hertz, a na początek Alex

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w SC, okej?
1: Radio SK. Reklama.
2: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
3: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Gazette, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
13: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. W Stanach Vito Bambino i Ale Jazz Vest za moment, później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
14: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności.

0: Wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
4: I po reklamie.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau publicznie. Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
8: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
9: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 2 dni, 5 gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Utrudnienia mogą nadal występować na Krasińskiego i w rejonie Wyzwolenia, gdzie doszło do kolizji ciężarówki z samochodem osobowym. Zwalniamy też w rejonie Bramy Portowej. Na termometrach mamy aktualnie 17 stopni Celsjusza. Dziś więcej słońca, chmury się pojawiają, ale bez opadów deszczu.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
17: Dziękuję ślicznie.
18: Dziękujemy za wyrozumiałość.
17: To ja dziękuję bardzo.
18: Z uwagi na tą ograniczoną obsługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
19: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
17: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
20: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy mówieni na
0: godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
16: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter Eski Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
13: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
16: O czym informował reporter Eski Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, w tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00 Anglia zmierzy się z Chorwacją, to w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
9: SK Szczecin. News.
15: Mateusz Tomaszewicz, żądają 1200 zł brutto podwyżki dla każdego. Szczecińscy pracownicy ZUS dołączyli do ogólnopolskiego protestu. Ten odbył się dziś w godzinach od 8 do 10.
20: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować. Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy dla samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
21: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
15: Mówią strajkujący, od teraz bez problemu załatwicie wszystkie sprawy w ZUS-ie.
22: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Asher Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
20: I po reklamie.

0: robi rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
1: Radio SK. SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
2: Kastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Kierowcy teraz bez większych problemów przyjadą z punktu A do punktu B, jednak nadal uważamy na Struga. Dłużej postoicie też na Kolumba. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. Dziś padać nie powinno. Przewaga promieni słonecznych, chmury nie odpuszczają. Ciśnienie na średnim poziomie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
20: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miało odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
21: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii, czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
0: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
20: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
17: SK Szczecin. Na czasie.
19: Mateusz Tomaszewicz, witajcie w przyszły piątek, 26 czerwca o godzinie 19. Widzimy się na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. To wszystko w ramach wydarzenia SK Music Tour. Na scenie zobaczymy Eryka Moczko i Grubsona. Nie zabraknie także innych atrakcji, wśród nich śmigłowiec Radia SK. A dziś po szkole, po pracy, całą rodziną warto wybrać się do kina Helios. Tam premiera filmu Toy Story, część 5. Warto też pobrać apkę Radia SK, bo tam czeka na was SK Toy Story Radio. To dla najmłodszych.
22: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta. A na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu, hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGM Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Westę, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
14: I po reklamie.

się w Esce. W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorący na tapetę numer Stick Figure Run Run River. To znaczy, ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Getty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was nastrój to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy w Esce za moment, a później Sanach w Esce.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej.

0: biegów w Twoim Volvo?
1: To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Mati Włóczyło z wami po 12 będzie Juste, Jack, Stanley, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10M.

0: Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pierwsza część środy za nami, przed nami druga z nadal dużą ilością promieni słonecznych. Chmury też się pojawiają, ale spokojnie, jak mówią nasi radiowi, synoptycy padać nie powinno. Termometry pokazują aktualnie 19 stopni Celsjusza. Kierowcy, wypłynnie przejeżdżacie z punktu A do punktu B, ale uważamy przy trasie zamkowej.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
12: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
13: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
11: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
14: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
11: Mówi Włodzimierz Czarzasty. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a 2 pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne, będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w centrum Expo 21.
15: SK Szczecin News.
10: Mateusz Tomaszewicz. Przeszkody, błoto i walka o wyjątkowe medale. 21 sierpnia w Policach rozpocznie się Dziki Weekend Festiwal Biegowy 2026.
16: Jest to cykl 3 biegów. Nocny, dzienny, czyli biegi przełajowe, bieg ekstremalny, który kończy nasz festiwal 3-dniowy.
10: Mówi Wojciech Bobrowski, dyrektor wydarzenia. Na miejscu nie zabraknie również biegów dla najmłodszych. W sobotę na cmentarzu centralnym w Szczecinie odbędzie się coroczny koncert tym, którzy nie powrócili z morza. Na wydarzenie zaprasza Opera na Zamku. Start o 22:00.
17: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze, w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 2 minuty po 12:00, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: to Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. No, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: piękno dla twojego domu.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
5: I po reklamie.

0: To Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej. Zimniej i zimniej i zimniej. A więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.

0: to BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
1: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
2: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
7: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. A trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 000 złotych to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: 16. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Powroty z pracy do domu w Szczecinie rozpoczęte. Zwalniamy na Felczaka. Uważajcie na Matejki. Ciasno robi się w Alei Piastów. Dłużej postoicie na Cukrowej w kierunku Mieszka Pierwszego. Na termometrach mamy 21 stopni Celsjusza. Dziś padać nie powinno, a nawet jest więcej promieni słonecznych. Ciśnienie na średnim poziomie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
11: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być do samego spadu.
10: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia. Czyn za kwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
12: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
13: To jest zatrucie powietrza.
14: Skawina by była zablokowana całkowicie.
10: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
15: SK Szczecin. Na czasie.
9: Mateusz Tomaszewicz kłania się po raz kolejny. Przypominam, że SK Music Tour pojawi się również w Kołobrzegu. Start o godzinie 19 w porcie pasażerskim. Wszystko odbędzie się 28 czerwca. Jak dobrze wiecie, ze Szczecina do Kołobrzegu nie jest tak wcale daleko, więc warto się tym zainteresować. Na scenie wystąpią Bryska i zespół Ira. A w najbliższą sobotę odbędzie się ciekawe wydarzenie dla wszystkich miłośników hip-hopu. Przed nami festiwal organizowany przez Projekt ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babiczem czy Weima. Wydarzenie odbędzie się przy Wulkanie.
7: wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention, to na start. Minuta po 13, Matti Fuczyło, cześć. You've been running around.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymonko, Radio SK. Ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc... łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć, Jasko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami,
0: ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim, to na wywiadówkę Magda szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
4: I po reklamie.

Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Renna Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.

0: 15 i 20 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Dużo słońca dzisiaj w Szczecinie i taka sytuacja ma utrzymać się nawet do końca dnia. Na termometrach aktualnie 20 stopni Celsjusza, a ciśnienie znajduje się na stabilnym, średnim poziomie. Z kolei na ulicach naszego miasta zwalniać teraz w ścisłym centrum. Mam tutaj na myśli m.in. Rajskiego, Malczewskiego i Matejki.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak

0: To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
18: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. About you now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: Magii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
10: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
11: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych

0: Kozłowa 17.
1: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: SK.

Move into the sun, Hugo Iman Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Weskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Szczyt komunikacyjny na ulicach Szczecina trwa w najlepsze. Płynnie nie przejdź teraz przez Place Zwycięstwa, Wyszyńskiego oraz Nabrzeże Wieleckie, prawy brzeg, noga z gazu na Hangarowej, Struga i Gryfińskiej, ale także w rejonie węzła Kijewo. Na termometrach 21 kresek, dużo słońca do końca dnia, a ciśnienie na średnim poziomie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
19: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
20: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
19: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
18: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
15: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
18: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
21: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
18: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
22: SK Szczecin. News.
17: Michał Zaremba. Ruszył proces szczecinianina, który miał włamać się do mieszkania w Szwajcarii i porwać dwa psy dla okupu. Do sytuacji miało dojść w lutym ubiegłego roku. Według śledczych za psy oczekiwał kwoty w wysokości miliona franków szwajcarskich.
23: Po uprzednim włamaniu do mieszkania Rolfa Wagemüller dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch psów rasy Blanka z Wladka o wartości 3000 franków każdy, co daje łączną równowartość kwoty 26 520 zł.
17: Mówi prokurator Krystyna Królicka. Mężczyzna odpowie jeszcze za wymuszenie finansowe, grozi mu do 15 lat za kratami.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz! Radio SK!
26: Dwie minuty po 15, coraz bliżej.
27: Coraz bliżej weekend?
26: Coraz bliżej święta też w niektórych
27: coraz
26: rejonach.
27: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
26: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
27: I Michał Hanczak.

0: ale dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SC. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: się w SC.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy
1: Messenger.
2: Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie? Czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Youngblood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że Wiola samochodu
1: wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć SK, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie. I nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. 3 modele, 3 różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
9: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. Patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji.

0: salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I po reklamie.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio NSK na 5 minut do 16.
1: Kasia, jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi
0: wiesz,
1: dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie, zapewniam, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E. Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defis, Top One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
4: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
5: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mniej płynna zmiana biegów w twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Szczecińscy kierowcy o tej porze muszą zwrócić większą uwagę w rejonie dojazdu do Ronda Gierosa. Po Stoicienaku Słońcu Derdowskiego i Okulickiego nieco ciaśniej jest także na Cukrowej w kierunku Warzymic i Przedsławia. Na termometrach 22 stopnie Celsjusza padać nie powinno, a ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awantura i strzały w Kielcach na osiedlu Podkarczówka. 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony ma tylko niegroźne urazy. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Donald Tusk ocenia wczorajsze wydarzenie w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic, mimo zakazu, próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina.
8: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
7: Mówi Przemysław.
9: My mam nadzieję, że z waszych ust trzymamy za was kciuki, a więc jeszcze raz zaglądajcie do naszej apki mobilnej albo na sk.pl.
10: SK Karniarkika.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
14: To w euro!
13: Mistrzowskie okazje w grze!
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3...
15: Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów.

0: bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji.

0: Niezmiennie dobrze to brzmi.
1: Zawsze na czasie. Słuchajcie, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i wy przede wszystkim, bo zawsze jesteście mile widziani, dlatego zachęcamy do tego, żebyście nam nagrywali głosówki w przeróżnych tematach, w każdym was wysłuchamy, chyba że chcecie pożyczać pieniądze.
0: Nie, ale dziś na szczęście mówiliśmy, czy chcecie się chwalić, czy żalić i większość wybrała drogę chwalenia. To nie jest, tak, że dokonaliśmy selekcji, tylko naprawdę chcecie się chwalić. Lucyna też jest w tym gronie.
2: A ja się mogę pochwalić, że nauczyłam moją 9-miesięczną córeczkę robić i mówić papa.
0: Lucyna, jakieś korepetycje poprosimy dla wszystkich pracowników w tym kraju, bo wyjść z pracy o czasie i mówiąc papa to jest nie lada sztuka.
1: To może na 3-4 wszyscy teraz przećwiczmy, tak jak Justyna powiedziała, papa na 3-4. My z Kasią i wy też, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy.
0: Najlepiej pójść do gabinetu do szefa i tam poćwiczyć.
1: I zrobić głośniej radio też, to będzie wtedy chórek. Uwaga, 3-4.
0: Papa! Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: Biorców. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Od czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię,

0: 17 mówimy powoli papa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: No i my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składam wypowiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, ale żegnam się z tą pracą.
0: Jezu, ja mam
2: dobrego
0: tylko...
2: dnia wszystkim.
0: Dobrego dnia, mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenia tego wypowiedzenia.
1: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa, pa, pa, pa, pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
0: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię klasyk.
1: To u kogo robimy Sylwestra?
0: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
3: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top. Papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Powroty z pracy do domów w Szczecinie trwają w najlepsze. O tej porze musicie zwrócić jeszcze większą uwagę w rejonie dojazdu do ronda Giedrojcia, ale także na Pawła VI, czy też w rejonie węzła Łękno. Prawy brzeg noga z gazu na Gdańskich Energetyków. Na termometrach 22 stopni Celsjusza pada dzisiaj nie powinno.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W szpitalu południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
13: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. Choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
13: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
15: SK Szczecin News.
12: Michał Zaremba. Przed inspektorami zachodniopomorskiego sanepidu pracowite wakacje. Rusza kontrola poszczególnych punktów.
16: Typu lodziarnia, smażalnia, małe zakłady gastronomiczne. Będziemy w restauracjach, będziemy w stołówkach wypoczynkowych.
12: Mówi dr Małgorzata Domagała-Dobrzycka z zachodniopomorskiego sanepidu. W ubiegłe wakacje inspektorzy w regionie przeprowadzili ponad 500 kontroli miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży. A już w ten piątek w szczecińskiej Filharmonii odbędzie się 6. edycja festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. Szczegóły na stronie instytucji.
15: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz! Radio SK!
18: Proszę bardzo, Kasiu.
19: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 17:02.
18: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just the Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
19: Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak.
19: Rzucam na luz.

0: Sząpą, Enrique Iglesias, lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie się.
1: Mamy nerkę eskową na Messengerze Radia SK, można się zgłosić do
0: numer
1: nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile, ponieważ
0: szukam
1: w październiku moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik,
1: to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Na Stay. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta. Halo? Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
2: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Śród nocnej ciszy.
0: Na przykład.
2: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
2: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to...
2: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
2: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno...
2: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek.
2: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
2: Gwóźdź
1: wkręcić, no
0: ja znam
1: ładnie.
0: Takich fachowców, którzy gwoździe próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo. Świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
2: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: od Kocha i Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej od nas,
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, że my zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał
0: młody
1: zarobić
0: bogacz,
1: w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w Szpitalu Południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tam to musiała być dopiero izba przyjęć.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
12: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office, Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
13: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Dlaczego to nie jest hymn mundialu, chciałem zapytać?
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraska Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić.
0: A
1: Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem. A Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Wójt Gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca Gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Gesset. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. Patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Termometry w Szczecinie aktualnie wskazują 22 stopnie Celsjusza, czyli w dalszym ciągu maks na dzisiaj. Ciśnienie na średnim poziomie i padać oczywiście nie powinno. Z kolei na ulicach naszego miasta jeszcze teraz musicie zwrócić większą uwagę przy dojeździe na Plac Szarych Szeregów oraz w rejonie Placu Kościuszki Szerokości.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy niedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
21: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: SK Sport News.
20: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoków z wyż.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: SK Szczecin News.
19: Michał Zaremba. Na początku lipca ruszy tramwaj wodny ze Szczecina w kierunku Meszerin i Gardz. Szlak wyznaczono przez Dolinę Dolnej Odry, a rejs potrwa 3 godziny.
21: To bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią piękną przyrodę, wspaniałe widoki, tarasy widokowe, różnego rodzaju miejsca spotkań.
19: Mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Rejsy odbywać się będą w soboty i niedzielę. Lottochemik Police zakontraktował kolejną siatkarkę. Mowa o środkowej Mai Koput, która przedłużyła kontrakt do końca czerwca przyszłego roku. Gratulujemy.
22: Imprezka. Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremy to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają. Jeremy Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. I ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić. To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu Eska. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Andy Dusty, Harry Zakaria w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18, ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie, także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie... To w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz. Pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają każdy przejechany kilometr, to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: Przed nami 10. edycja Rap.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Holiday Park w Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
4: I po reklamie.

0: мелодія, той нутик, танче собі, ка мелодія.
1: СК Щетін.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka, 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 6-6-4-4-2-3-2, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. I mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To

0: jakiś taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. 2 dni, 5 gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsor

0: Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
3: I po reklamie.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czujecie taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze albo drugie albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu? Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!

0: Reklama.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, miej Eskę przy sobie. Apka Radio SK. Radio SK to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio SK. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store. Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
4: I po reklamie.
5: Szczecin na czasie.
6: Po raz kolejny dzisiejszego dnia kłaniam się nisko Michał Zaremba. Tym razem zwracam się do wszystkich miłośników premier filmowych, a dzisiaj, od dzisiaj tak naprawdę, taka premiera wyjątkowa ma miejsce w lokalnych multiplexach. To jest Toy Story część 5, do zobaczenia na srebrnym ekranie, więc warto nad tym wszystkim się zastanowić. Podobnie warto także zajrzeć do apki Radia SK, tam znajdziecie SK Toy Story Radio, które po prostu na was czeka. O co chodzi? Mam nadzieję, że się przekonacie.
7: Muzyką się żyje.
8: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną, w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą u nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
9: Impreska.
8: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo to już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Siget Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ IMG. No, tam obiem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK. Mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak tego nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł i z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia, bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach, to już najbliższy weekend, tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było, w ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo, to co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawiają. Okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Secret Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki wtany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w Esce. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, Eska Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu Eska mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro tą Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
5: Eska Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
5: Reklama.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. My heart is a ghost.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce WSC, teraz Alex Warren. Wow.

wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Skład sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Szczecin na czasie.
2: Michał Zaręba, witam serdecznie. Mam nadzieję, że prawdziwym miłośnikom rapu i hip-hopu nie muszę przypominać, że już w najbliższą sobotę widzimy się na postoczniowych terenach przy Wulkanie. To za sprawą festiwalu Projektu ZS. Uwaga, na scenie Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta, Don Guralesco, Belmondo i Wadstoja. Nie zabraknie także pomarańczowej strefy Radia SK Szczecin, więc zapraszamy, jeśli macie ochotę na nasze eskowe gadżety.
3: Muzyką się żyje.
4: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla was m.in. znane z hitu Chce Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Imprezka.
4: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że wesce. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór.

0: Jonathanem Pezetliwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: Ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy. Wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK. I heard what you said.

0: To jest imprezka w Radiu SK, Ożel i Moving to the Sun. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Live Mix wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Live Mix wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne nam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy. A do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Kolana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storiski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa, są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie, teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, at the beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Weste w imprezce, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peszko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Szczecin na czasie.
8: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. SK Music Tour pojawi się także w Ustroniu Morskim. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca o godzinie 17 w amfiteatrze. A na scenie wystąpią szczeciński raper Żelu Żelson, formacja Sound & Grace oraz DJ Radia SK, który zaserwuje wam hity na czasie. Oczywiście przez całe wydarzenie dostępna będzie także dla was strefa chilloutu z pozytywną ekipą SK Summer City, więc no po prostu wpadajcie do naszej strefy po gadżety. Cześć!
9: Hity na czasie. Numer 1 w Szczecinie.

0: Radio Ego. Radio Eska. Eska Szczecin News.
1: Przed nami pierwsza część magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i rozmawiałam z Krzysztofem Domagalskim, czyli rzecznikiem portu lotniczego w Goleniowie. Dzisiaj można powiedzieć, że to ja jestem u kogoś gościem, bo właśnie jesteśmy w porcie lotniczym w Goleniowie. No i tutaj już za niedługo powstanie nowy terminal. Możemy powiedzieć coś więcej, jakieś tajemnice zdradzić, jak będzie wyglądać?
2: Tak, 3 listopada po kilkunastomiesięcznych przygotowaniach dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę, ruszyliśmy z główną naszą inwestycją, czyli budową nowego terminala pasażerskiego. Pierwszym jej elementem, aby móc przystąpić do tych prac głównych, jest budowa tymczasowego terminala pasażerskiego. Tymczasowego, jeżeli chodzi o przyloty. Będzie on miał powierzchnię 700 metrów kwadratowych. Plac budowy przekazaliśmy 3 listopada firmie Doraco spółka ZO. Prace mają trwać do przełomu kwietnia-maja. Jeżeli ten budynek już powstanie, to wtedy ruszamy z pracami rozbiórkowymi, gdzie będziemy burzyć dotychczasowy terminal przylotów, budynki służb operacyjnych lotniska, gdyż na ich miejscu od czerwca-lipca zacznie powstawać terminal odlotowy. Po wybudowaniu terminala odlotowego burzymy dotychczasowy terminal odlotowy, na miejscu którego już powstanie też docelowy terminal przylotowy. Natomiast ten budynek, który obecnie powstaje, po całej inwestycji będzie dalej służył służbom operacyjnym lotniska jako budynek biurowo-socjalny, ponieważ jego wygląd, jakość wykonania, elewacja będą integralną częścią obecnego terminala pasażerskiego.
1: Jakie będą udogodnienia na nowym terminalu?
2: No na pewno będzie nowy, ładny, pachnący, ale oprócz tego przestrzeń będzie możliwość skorzystania z zakupów w całkowicie nowej strefie komercyjnej. Będą całe operacje odbywały się na poziomie plus jeden, czyli będziemy mieli terminal dwupoziomowy, ponieważ parter to będą przyloty, stanowiska, check-in, kontrola bezpieczeństwa. Natomiast na piętrze będzie cała strefa poodprawowa, strefa odlotowa. No i kolejnym udogodnieniem to, że oczekiwać na samolot już po boardingu. Będziemy w tak zwanej strefie preboardingowej. Nie będziemy już tego robić ani na dworze, ani na deszczu. Czyli no, udogodnienia będą.
1: No i kiedy możemy się doczekać tego?
2: Tak jak mówiłem, tymczasowy terminal przylotowy chcemy uruchomić już w maju 2026 roku. Natomiast inwestycję związaną z terminalem odlotowym zakończyć w roku 2027.
1: Czyli jeszcze trochę poczekamy, ale warto.
2: No, na pewno warto, ponieważ budynek, w którym obecnie jesteśmy, ma już 25 lat, swoje wysłużył i czas, aby odszedł na emeryturę.
1: Oczywiście, no ale czy oprócz tego są jakieś inne nowości, nowe loty przewidujemy?
2: Po wieloletniej przerwie będą uruchamiane loty czarterowe do Egiptu, dokładnie do Sharm el-Sheikh. Natomiast już od marca 2 razy w tygodniu będzie połączenie do Bergen, wraca połączenie do Krakowa, jak również biuro podróży uruchamia połączenie na Kretę.
1: A teraz gdzie możemy dolecieć?
2: No w tym momencie w sezonie zimowym, ale też i powiem o letnim, możemy polecieć do Londynu, Liverpoolu, Krakowa, Warszawy. Oczywiście via Warszawa cały świat, ponieważ jest obsługiwana to połączenie przewoźnikiem sieciowym, który oferuje połączenia przesiadkowe przez Warszawę, ale to jest również Kraków, Bergen, Oslo. I tak jak powiedziałem, Turcja, czyli Antalya, Kreta, czyli Grecja, no i Egipt, Sharm el-Sheikh.
1: No i czy coś nowego zostanie wprowadzone? W sensie mówię właśnie tutaj o tym, że zakończy się już te limitowanie płynów na lotnisku?
2: To jest inwestycja powiązana z budową nowego terminala pasażerskiego. Również mamy przewidziane wprowadzenie tego typu urządzeń, tylko to jest technologia, która dopiero raczkuje i tak naprawdę zobaczymy, w którym kierunku ona będzie szła. Czy będzie to w kierunku takim, że tak naprawdę zostaną zniesione całkowicie płyny, limity płynów, czy na przykład będzie dalej to 100 ml, tylko nie trzeba będzie tego wyciągać ze swoich toreb. Ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest technologia raczkująca. Na ten moment wiemy, że wiele firm dopiero próbuje to dopracować, aby to ta technologia przyspieszała kontrolę bezpieczeństwa, a nie powodowała, że ponad połowa bagażów i tak jest odsyłana do operatorów, aby dokładnie sprawdzali, co się w nich znajduje.
1: To jak ma wyglądać ta zmiana? W sensie, jak w praktyce to wygląda? To jest jakieś nowe udogodnienie, nowa maszyna? Co to jest?
2: Nie, to są nowe maszyny. To są tomografy komputerowe, które pokazują obraz w 3D, plus do tego analizują płyny, jakie, czy z tych płynów lub te płyny mogą spowodować, że staną się potencjalnie niebezpieczną rzeczą, tak? Ponieważ wiele lat temu można było latać bez żadnych ograniczeń z płynami, ale w wyniku próby zamachu i zamachu terrorystycznego, gdzie terroryści wnieśli różne substancje, które sobie dopiero mieszali na pokładzie samolotu, z których wykonali łatwopalną substancję, zostały takie wprowadzone ograniczenia. I tak jak powiedziałem, to jakby komputer, czyli tomograf komputerowy, analizuje składy chemiczne tych płynów, no i decyduje, czy są one bezpieczne, czy nie, czy ma wątpliwości. Jak ma wątpliwości, no to wtedy wykonuje całe przeszukanie operator. I tak jak powiedziałem, jest to technologia raczkująca i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat, no to już ten komputer, sztuczna inteligencja będzie pomagała, czyli 99% przejeżdżających bagaży toreb będzie już tak skutecznie analizowane, że nie będzie musiał tego robić jeszcze dodatkowo człowiek, tak naprawdę opóźniając całą kontrolę. No dodatkowym atutem tych tomografów jest też to, że nie trzeba wyciągać całej elektroniki, czyli tak naprawdę taki bagaż, jak mamy spakowany, po prostu wykładamy go na rolki i jest on prześwietlany.
1: I jaki to będzie koszt?
2: No, koszt około 10 milionów złotych, czyli tutaj też jeszcze czekamy, mając nadzieję, że z czasem ta technologia potanieje. Z drugiej strony liczymy na to, że się pojawi więcej producentów i dostawców, bo wiadomo, że im mniej producentów i dostawców, tym te ceny są wyższe.
1: A kiedy może się pojawić? Kiedy mogą być te nowości?
2: No, zgodnie z tym, co mamy zaplanowane, to jest rok 2027, w momencie, kiedy pojawi się nowy terminal pasażerski.
1: Ale to ponownie nie jedyna nowość, no bo jeszcze jeden z przewoźników wprowadza to, że już nie będzie przyjmować biletów papierowych, a jedynie elektroniczne. Czy to będzie taki trend rosnący?
2: No sądzę, że tak. Z jednej strony ochrona środowiska, z drugiej po prostu wszystko się automatyzuje. Żyjemy już w czasach, gdzie każdy posiada telefon komórkowy z aplikacją i sądzimy, że wszyscy przewoźnicy będą chcieli właśnie przejść na tego typu rozwiązania, ponieważ to są również oszczędności. Oszczędności polegające na tym, że nie trzeba produkować kart pokładowych i je wydawać pasażerom.
1: A co w przypadku tego czarnego scenariusza, że telefon rozładowany, nie wiadomo jak pokazać ten bilet?
2: No to tutaj linia lotnicza idzie naprzeciw pasażerom i jeżeli sprawdzą na liście pasażerskiej, że ktoś jest odprawiony i pokaże, że ma rozładowany telefon, wtedy otrzyma kartę pokładową.
1: Czyli są uratowani?
2: Tak, tylko proszę pamiętać, że to będzie weryfikowane, czyli na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś wyłączy sobie telefon, bo się nie odprawił i powie, że mu się rozładował telefon. Na liście pasażerskiej w systemach komputerowych są informacje, czy ktoś jest odprawiony, czy nie, czy ktoś to zrobił, czy nie, a jeżeli tego nie zrobił, no to nie da się przysłowiowego systemu oszukać, no i wtedy jest do uiszczenia opłata ponad 250 zł.
1: Czyli drogi interes.
2: No tak, no ale z drugiej strony ktoś kupując bilet, tani bilet, godził się na różnego rodzaju obostrzenia. No i nie może być tak, że chciałbym latać tanio i jeszcze mieć dogodności tak jak w biznes klasie.
1: Powiedział pan o tym, że w ten sposób gdzieś tam przyczynia się do ratowania tego środowiska. A w jaki sposób jeszcze tutaj port działa w tym kierunku?
2: No my już od wielu lat ogrzewamy terminal pasażerski, nowy terminal pasażerski ogrzewamy biomasą, czyli energią odnawialną. Dodatkowo kilka samochodów naszych służb operacyjnych już też od 2 lat to są samochody elektryczne. Dodatkowo służby operacyjne, tak jak agent handlingowy, również używa elektrycznych urządzeń, tak zwanych grand powerów, do ładowania samolotów na miejscach postojowych, gdzie dotychczas to były urządzenia spalinowe. Dodatkowo posiada elektryczne schody, które podjeżdżają pod samolot, a są zaopatrywane w energię poprzez panele słoneczne. Czyli no, staramy się powoli również zmieniać, żeby chronić to środowisko.
1: Oprócz nowego terminala, co jeszcze nowego będzie z takich modernizacji tutaj na miejscu?
2: No, taka rzecz, która nie jest do końca bardzo widoczna dla pasażerów, chyba że mają miejsce przy oknie w samolocie i wtedy mogą zobaczyć nowe światła na naszej drodze startowej, ponieważ po ponadrocznej inwestycji, która trwała ponad rok, jesteśmy już na ukończeniu uruchamiania systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych, które mamy dofinansowane z Unii Europejskiej z programu SINEA w 50%. Będziemy mogli dzięki tym światłom operować przy bardzo ograniczonej widoczności. Nasz ILS będzie mógł w końcu działać jako ILS kategorii drugiej, a to powoduje, że jak w tym momencie widoczność pozioma musi być około 600 metrów, a pionowa 100 metrów, czyli chmury nie mogą być niżej niż 100 metrów. Dzięki temu systemowi widoczność pozioma będzie mogła być około 200-250 metrów, natomiast w górę chmury będą mogły być nawet na poziomie 30 metrów, a i tak to będzie pozwalało na bezpieczne lądowanie statków powietrznych. W tym momencie sytuacja wygląda tak, no, że jak są większe mgły, no to samoloty oczekują na polepszenie pogody, a obserwując przez lata, jak wyglądają u nas warunki pogodowe, to nie mamy gorszych niż te na ILS-a drugiej kategorii.
1: Czy coś jeszcze?
2: No, oprócz tego w związku z tym, że budujemy nowy terminal pasażerski, no to również będziemy mieli nowy system kontroli dostępu dla służb operacyjnych lotniska, no i cały system CCTV, który no, będzie nadzorował pracę naszego terminala, jak również teren na lotnisku i wokół lotniska.
1: No i te wszystkie zmiany przyczynią się do tego, że coraz więcej, tak myślę, że osób ze Szczecina będzie korzystać z portu w Goleniowie.
2: No, mamy nadzieję, że port lotniczy Szczecin-Goleniów coraz bardziej będzie szczeciński, coraz bardziej zachodniopomorski, a również i coraz bardziej brandenburski, ponieważ obserwujemy, że około 5% pasażerów, którzy korzystają z naszego lotniska, są to mieszkańcy Brandenburgii i Pomorza Przedniego, którzy na nasze lotnisko, na te połączenia, które mamy, mają bliżej niż na lotnisko w Berlinie. Dodatkowo już na kilku trasach, a szczególnie na Oslo, a myślę, że również i na Bergen, obserwujemy, że około 25-40% pasażerów stanowią turyści, którzy odwiedzają na krótki weekend, a nieraz na tydzień, ponad tydzień w sezonie letnim, nasz region. Dodatkowo tak samo wygląda połączenie do Krakowa. To nie jest tylko połączenie do Krakowa, ale również z Krakowa i mieszkańcy Małopolski bardzo chętnie korzystają z tego połączenia, mogąc wypocząć nad Bałtykiem.
1: Czyli to już nie będzie można powiedzieć, że Szczecin nie istnieje.
2: No, dokładnie tak. My powodujemy, że zbliżamy, może nie odległościowo, ale czasowo Szczecin dla mieszkańców no, Polski, Europy, no nie powiem bardzo mocno i świata.
1: A czy znamy może statystyki, jak to wygląda właśnie z korzystania z lotów właśnie przez tutaj osoby z rejonu?
2: No, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, to tak jak powiedziałem, na 500 000 pasażerów, których obsłużymy w tym roku, około 60% to stanowią mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. 3-4% to są mieszkańcy Brandenburgii i Pomorza Przedniego, 20-25% to są turyści, no i około 5% to są również mieszkańcy spoza naszego województwa, którzy również korzystają z naszego lotniska na te połączenia, których ktoś nie ma. No, na przykład połączenie z Bergen, to najbliższe lotnisko, które ma to połączenie, to jest Gdańsk. Więc mieszkańcy na przykład Wielkopolski, Lubuskiego, widzimy już w systemach rezerwacyjnych, kupują bilety na wylot z naszego lotniska.
1: A jak w ogóle wygląda korzystanie z właśnie tutaj z lotniska? Czy to jest trend rosnący na przestrzeni lat?
2: No tak. przed wejściem do Unii Europejskiej obsługiwaliśmy kilkanaście tysięcy pasażerów. Teraz obsługujemy 500 000. Przed pandemią to było prawie 600 tysięcy. Ten ruch się odbudowuje. Sądzimy, że dzięki budowie nowego terminala w ciągu 4-5 lat dobijemy do magicznej ilości 1 000 000 pasażerów.
1: Pandemia mocno popsuła szyki?
2: No dokładnie tak. Tak jak mówiłem, przed pandemią obsługiwaliśmy już w 2018-2019 roku prawie 600 tysięcy pasażerów.
1: Do usłyszenia, Oliwia Rudnicka.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Rozmowa dnia w Radio SK prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i zapraszam Was na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
3: Cześć, witajcie, czas na kolejną rozmowę w naszym magazynie, a moim gościem jest Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: Dziś przede wszystkim skupiamy się na grze w tenisa, na młodzieży oraz na klubie SKT i zacznijmy właśnie od końca, czyli jakby od waszego początku. Jak powstał Szczeciński Klub Tenisowy? Zacznijmy od historii.
4: Szczeciński Klub Tenisowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ 47 rok to jest data założenia klubu. Nie pamiętam, jak to powstało oczywiście, ale no z historii, to jest z opowiadań naszych przyjaciół, tutaj też członków zarządu.
3: Czyli SKT, przepraszam, że przeszkodzę, trwa dłużej o rok niż Pogoń Szczecin.

0: Szczecinie i założyli to stowarzyszenie. Wiadomo, że kiedyś tenis to był takim sportem bardzo elitarnym.
1: Niszowym takim.
0: Tak, nie? Niszowym dla osób wybranych. No teraz to się na szczęście wszystko zmieniło. No, ale oczywiście tutaj takie nazwiska, nawet jak Bogdan Tomaszewski, który
1: podobno
0: bardzo...
1: nawet do mojego, więc pamiętam na pewno.
0: Tak, tutaj mamy taką bardzo piękną tabliczkę przy korcie centralnym, który właśnie opisuje, jak ten kort został odnaleziony. Także też gorąco zapraszam, żeby nas odwiedzić, zobaczyć to piękne miejsce. No i cieszymy się, że właśnie i ci młodsi tenisiści, no i też również seniorzy, którzy nawet bardziej pamiętają te pierwsze tenisowe kroki w Szczecinie, cały czas nas odwiedzają i cieszą się tą grą.
1: Największe sukcesy, zanim pan objął funkcję prezesury w SKT?
0: No sukcesów mieliśmy bardzo dużo. No, świadczy o tym te uginające się półki od pucharów. Także te z lat 50., 60., aż po te takie świeże trofea. No na pewno ogromnym sukcesem jest dla nas fakt, że przez ponad 30 lat odbywa się u nas ten turniej Investing Szczecin Open. No, największy turniej w całej Polsce, z największą tradycją i on tutaj gromadzi tysiące kibiców, mieszkańców Szczecina, no i nie tylko, tak, bo oczywiście tutaj osoby z całej Polski odwiedzają nasze piękne korty. Co jest jeszcze sukcesem? No sukcesem są te grupy dzieci, młodzieży, które cały czas ćwiczą, rywalizują, zdobywają też trofea, cieszą się tym sportem. No nie możemy też zapomnieć o naszym szczecińskim ambasadorze Marcinie Matkowskim, który wychował się na tych kortach, święcił triumfy, wielokrotny olimpijczyk, reprezentant Pucharu Davisa. Cały czas tutaj, jak tylko dysponuje czasem, odwiedza nasz obiekt i służy dobrą radą właśnie dla tych najmłodszych. Także sukcesów jest cała masa i myślę, że trochę by nam zabrakło czasu na antenie, żeby o wszystkim opowiadać.
1: Jeżeli pan już, jak już pan przejął szczeciński klub tenisowy, to jakie były pana pierwsze zadania, jakie były pana pierwsze kroki i czy było zwątpienie, czy jednak już był pan nastawiony na fight i trzeba tutaj trochę pozmieniać, żeby było jeszcze lepiej?
0: No zawsze jest takie nastawienie bardzo pozytywne, jest dużo energii. No było kilka rzeczy, które trzeba było na pewno uporządkować, no ale największym tutaj takim priorytetem było zgromadzenie jak największej liczby osób, które będą przychodziły na obiekt, tutaj począwszy od tych najmłodszych, a skończywszy też na utrzymaniu tych amatorów, dla których ten tenis to zawsze kojarzy się ze sposobem na spędzenia wolnego czasu. Także to był na pewno priorytet. Później udało się, dzięki oczywiście wsparciu miasta Szczecin i Polskiego Związku Tenisowego, wzbogacić ten nasz obiekt o piękną, nowoczesną halę Kiapol Motor Arena. No i dzięki temu też ten tenis reaktywował się w sezonie zimowym. Tak? Ten sezon zimowy trwa...
1: Czyli nie ma tego przestoju, tak?
0: Dokładnie. Ten sezon zimowy w Polsce trwa praktycznie 7 miesięcy, jeżeli tak policzymy. To 7 miesięcy jesteśmy w hali, 5 miesięcy jesteśmy
1: na zewnątrz.
0: Także dzięki temu, że jest hala, są wydarzenia przez cały rok organizowane u nas. No jest zupełnie inna gra niż była wcześniej.
1: Mhm. Jakie teraz pan i pana pracownicy mają takie flagowe projekty, które od razu myślisz SKT, myślisz projekt taki, myślisz SKT, myślisz takie wydarzenia. Jakby pan mógł trochę o tych takich najważniejszych według pana powiedzieć i na czym one polegają? Kto gra, kto może zagrać?
0: Szczerze, dla nas najważniejsze jest, żeby każda grupa społeczna z naszego miasta miała coś dla siebie na tym obiekcie. Dlatego to było naszym celem.

0: żeby zapewnić taką tenisową rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, czyli ten projekt nasz flagowy, Kiapol Motor Kids Cup, który już wiele, wiele lat odbywa się właśnie w hali Kiapol Motor Arena i tutaj z roku na rok są coraz większe rzesze dzieci i ze Szczecina, z województwa, z całej Polski. Także ten projekt na pewno kojarzy się tutaj z naszym miejscem i będziemy go kontynuować, jak tylko będziemy mieli moc i energię. Także kolejnym etapem są na pewno dzieci, które wychodzą z tego wieku, czyli są powyżej 10 roku. Tak, tego takiego 10 roku życia magicznego, wchodzą na ten etap, nazwijmy to już takiego poważnego grania. No i tutaj turnieje wojewódzkie, turnieje ogólnopolskie. Mieliśmy też, no i mamy nadal tą wojewódzką amatorską ligę tenisową, czyli to jest projekt przeznaczony dla dzieci, które może niekoniecznie chcą być zawodnikami, ale też chcą rywalizować i to jest też dla nich bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ grają mecze między sobą, między rówieśnikami z różnych ośrodków tenisowych naszego województwa. Natomiast kolejnym oczywiście bardzo ważnym naszym ogniwem to są też amatorzy i tutaj też wojewódzka liga amatorska, tak? Czyli te mecze w różnych kategoriach wiekowych, na różnych poziomach. Współpraca też z Szczecińską Ligą Tenisa, czyli to jest taka bardzo duża organizacja, która gromadzi setki amatorów z naszego miasta. Także też tutaj serdecznie gościmy te wszystkie mecze, turnieje rozpoczęcia sezonu, turnieje zakończenia sezonu odbywają się na naszym obiekcie i jesteśmy tutaj dumni, że setki właśnie tych graczy regularnie odwiedzają nasze korty i tutaj właśnie czerpią radość i przyjemność. Na pewno kolejna grupa, osoby niepełnosprawne, rakiety marzeń, rakiety równości, to są te projekty, które są kojarzone z naszym miejscem i gromadzą coraz szerszą rzeszę zawodników, którzy przychodzą na regularne zajęcia, organizujemy wydarzenia, turnieje. Także to się na pewno cieszy ogromnym zainteresowaniem. Natomiast w tym roku również rozpoczniemy takie projekty dla seniorów, tak? Bo to też jest taka grupa, która bardzo chętnie przychodzi na korty, dysponuje większym zasobem czasowym. I tutaj oprócz tenisa chcemy wprowadzić też takie zajęcia typu zdrowy kręgosłup, nordic walking, który jest bardzo popularny i świetnie uzupełnia się z naszym tutaj bieganiem na korcie. Także myślę, że jest wiele wydarzeń.
1: Wiem, że jeszcze na pewno nieraz w weekendy można czas spędzić rodzinnie.
0: Tak, czyli to są te wydarzenia rodzinne, oczywiście rodzinne weekendy sportowe plus takie wydarzenia, eventy, festyny dla całych rodzin. Dzień dziecka, Mikołajki, majówka, to są też takie terminy, daty, które zawsze u nas na obiekcie są celebrowane, dzieje się dużo i myślę, że z każdym kolejnym rokiem tych wydarzeń będzie jeszcze więcej, a te, które już się odbywają, będziemy kontynuować i udoskonalać.
1: Czy ciężko dzisiejszą młodzież namówić do tego, żeby zostawili smartfony, komputery, konsole i chwycili za paletkę i poszli biegać na korcie?
0: Jest to na pewno duże wyzwanie, ponieważ smartfon jest taka zabawka, która uzależnia.
1: Wszędzie ciągle coś nowego.
0: Ciągle coś nowego, jest to bardzo łatwe w obsłudze, nawet rywalizacja. Tak się już powszechnie przyjęło, że dzieci chętnie rywalizują między sobą. grając na komputerze, tak, nie widząc siebie online. Nawet online, jest dla nich super zabawa, natomiast no, próbujemy stawić tego, temu czoła i, no, i cieszy nas przede wszystkim, że jest frekwencja na wydarzeniach, które organizujemy zarówno dla dzieci, dla młodzieży, także tutaj na pewno też jest ogromne podziękowanie dla rodziców, którzy widzą potrzebę, żeby dzieci wyszły z domu, żeby faktycznie się z tymi rówieśnikami w realu spotkały. No i przede wszystkim, żeby aktywnie spędzać czas, żeby dbać o tą postawę, o sylwetkę, o zdrowie, no bo komputer nam tego niestety nie da.
1: Panie prezesie, jakie jest takie pana najskrytsze marzenie, jeżeli chodzi o SKT?
0: Mamy takie jedno marzenie, żeby nawiązać taką współpracę z jednym ośrodkiem najlepszym europejskim. I tutaj mocno pracujemy nad tym, żeby to zrealizować. I trzymam kciuki, żeby nam się to udało zrealizować. Także to jest takie marzenie krótkoterminowe. No na pewno marzeniem kolejnym jest, żeby ten obiekt jeszcze był piękniejszy. I tutaj dzięki pracy włodarzy miasta Szczecin mamy już kolejne etapy modernizacji obiektu. Już przed tym turniejem obiekt będzie piękniejszy. Kolejne lata to są kolejne kroki, żeby to był faktycznie nowoczesny ośrodek, taka perełka szczecińska. I to będzie na pewno spełnienie moich marzeń, żeby ten obiekt nie tylko tętnił życiem, ale też faktycznie, żeby każdy, kto tutaj przyjedzie z różnych zakątków Polski i świata, powiedział
1: wow.
0: Świetna lokalizacja i pełny profesjonalizm i nowoczesny obiekt.
1: Co SKT będzie jeszcze oferował za jakieś 2-3 lata? Czy macie plany na jeszcze kolejne jakieś fajne, ciekawe programy?
0: Oczywiście, plany są i tutaj z każdym rokiem...
1: Gdzie znaleźć czas?
0: Czas też się znajdzie. Z każdym rokiem przychodzą kolejne pomysły, poznaje się nowych ludzi, są nowe kontakty. No właśnie tutaj może i współpraca z jakimś zagranicznym obiektem, który no jeszcze da nam taką dodatkową energię, dodatkową moc przy organizowaniu ciekawych wydarzeń. Także myślę, że tutaj każdy kolejny rok to będą kolejne jakieś ciekawe niespodzianki dla naszych mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych i jeszcze jak ten obiekt faktycznie dostanie dodatkowe gwiazdki, to też będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
2: Już za moment magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Dziękuję, Oliwia Rudnicka.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i wracam do Was po przerwie z magazynem lokalnym prosto ze Szczecina.
3: SK Szczecin.
2: Od razu mam przyjemność zaprosić Was na rozmowę Mateusza Tomaszewicza, więcej na temat bezpiecznej plaży.
4: Moim gościem jest pani Katarzyna Anton, kierownik marketingu Unity Line. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Wakacje już praktycznie przed nami, dzieci kończą już naukę, ale to nie znaczy, że już będą mieli wakacje od nauki, bo będziemy mówili o bezpieczeństwie. Przed nami wydarzenie Bezpieczna plaża z Unity Line w barwach We Are Polska. Co to takiego jest?
5: Jest to akcja, którą organizujemy po raz czwarty we współpracy z miastem Świnoujście, z OSIR Wyspiarz Świnoujście oraz sanepidem lokalnym Świnoujściu. Jest to akcja totalnie bezpłatna, edukacyjna, pokazująca bezpieczeństwo na plaży, naukę chociażby sztucznego oddychania na fantomach, informująca o zasadach zachowania się na plaży, w wodzie, przy określonych warunkach pogodowych, w ścisłej współpracy z profesjonalnymi ratownikami na plaży miejskiej w Świnoujściu.
4: Mhm. Okej, okay. A jak wygląda wydarzenie? Czy wy wychodzicie do ludzi, którzy są na plaży, czy ludzie muszą się do was zgłosić i właśnie wziąć udział w tych, powiedzmy, na warsztatach?
5: Po raz kolejny miasteczko nasze będzie rozstawione na plaży w Świnoujściu przy wejściu na plażę numer 12. To jest charakterystyczne miejsce, ponieważ tam jest miejscówka biuro ratowników lokalnych, więc tam nas będzie można znaleźć. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście komunikujemy, będziemy komunikować w naszych kanałach chociażby social media i zapewne na antenie państwa stacji, więc jesteśmy tam, będziemy tam w 4 soboty wakacyjne, 2 w lipcu w terminie 18 i 25 lipca oraz w sierpniu 8 i 22 sierpnia. Mhm. Będziemy tam w godzinach od 10:30 do 16:00 wraz z ratownikami, z sanepidem, być może z policją lokalną. Będziemy informować, będziemy edukować, zapraszamy też rodziny z dziećmi, będziemy mieli miasteczko z atrakcjami, z konkursami. Myślę, że będzie się fajnie działo, byleby pogoda dopisała, bo jak jest słońce, to jest wiadomo atrakcyjniej.
4: No właśnie, a jakie tematy główne będą poruszane, jakby pani mogła nam przedstawić?
5: Promocja profilaktyki zdrowotnej, zwiększanie świadomości zagrożeń wakacyjnych na plaży i nie tylko. Będziemy na przykład pokazywać na fantomach profilaktykę badania piersi czy jąder we współpracy ze stacją sanepidowską. Będziemy również pokazywać, w jaki sposób kleszcze rozpoznawać i wyciągać ze skóry, bo wiadomo, kleszcze obecnie są powszechne. Będziemy również mieli fantoma w postaci pieska, małego dziecka, jak ratować pieska chociażby podczas upału, jak zachowywać się przy pomocy małemu niemowlęciu na plaży. Może to również być edukacja nie tylko plażowa, może być to pomocne w każdym aspekcie codziennego dnia naszego, tak? To są naprawdę ważne wskazówki. Będziemy też pokazywać, w jaki sposób węzły ratownicze zawiązywać na linach. Będziemy też uczyć, jak przeciągać chorego, poszkodowanego przez plażę po piasku, jak opatrunki robić na szybko, tak żeby zatamować tu i teraz i poinformować potem odpowiednie instytucje.
4: Mhm. Najważniejsze chyba pytanie moje podczas tego wydarzenia to jest takie, że alkohol w połączeniu z wodą prowadzi do tragedii. Czy o tym też będziemy
5: rozmawiać? Będziemy mieli u siebie również informacje o alkoholu, o używkach wszelakich. Będziemy mieli specjalne gogle, które będą symulować, jak organizm się zachowuje po spożyciu, więc absolutnie nie jest to wskazane, ale warto też pokazać na takich okularach specjalistycznych. Także nie łączymy alkoholu i używek przede wszystkim z wypoczynkiem na plaży i wejściem do wody.
4: Nieraz byłem na plaży też i słyszałem, jak rodzic mówi do dziecka: skocz na główkę, skocz na główkę. To niestety może też się skończyć tragicznie.
5: To się może skończyć tragicznie. O tym również można porozmawiać wtedy warsztatowo z ratownikami, którzy będą z nami na miejscu.
4: Mówiła pani, że to już jest 4. edycja. To jakby pani mogła podsumować te wcześniejsze, jak to wyglądało, czy było zainteresowanie wśród osób, które was odwiedzały. Jak to wyglądało?
5: Było zainteresowanie wśród osób, które były z nami na plaży. Wiadomo, przy pogodzie, wiadomo, jak jest na plaży, jest bardzo duża ilość osób, więc tych ludzi było zdecydowanie więcej. Były rodziny z dziećmi, byli to lokalni goście, byli też goście z całej Polski, bardzo często ze Śląska. Chętnie brali udział właśnie w pokazach, sami angażowali się w resuscytację czy naukę sztucznego oddychania na fantomach. Zadawali bardzo dużo pytań ratownikom, dzieciakom. Były też symulatory i na przykład przejażdżki quadami. No wiadomo, jest pogoda, jest tego więcej, jest większe zainteresowanie, ale oczywiście będziemy w te cztery terminy na plaży również przy niepogodzie, bo tak to też bywa, że ludzie są również przy deszczu, przy wietrze i frekwencja jest wtedy niższa, ale nie odpuszczamy, będziemy również.
4: Mhm. To tak na koniec jeszcze chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja, żeby wytłumaczyć rodzicom, że jeżeli idą na plażę z dziećmi, to żeby nie było tylko to odpoczynek, ale też to, żeby sprawdzać drugim okiem, co te dzieci robią, bo później często słyszymy: Krystian, gdzie jesteś? Agnieszka, gdzie jesteś? Właśnie, jak o to zadbać, o to ich bezpieczeństwo dzieci?
5: Przede wszystkim od kilku lat już rozdajemy opaski dla dzieci, na których rodzice mogą spokojnie wpisać numer telefonu i te opaski bezpieczeństwa mieć na nadgarstku nie tylko na plaży, ale po prostu podczas pobytu na wypoczynku. Więc to jest bardzo ważny wyznacznik i o tym informujemy, edukujemy i panowie ratownicy mają na wszystkich punktach ratowniczych w Świnoujściu te opaski. Oczywiście przychodzą całe rodziny, biorą udział w aktywnościach. Jeśli poszukują informacji na miejscu, to jesteśmy w stanie szybko przydzielić odpowiedniego specjalistę i doinformować. Nie było przypadków jakichś, jak to się mówi kolokwialnie, hardkorowych pytań. Sami wręcz proponujemy, żeby rodzic przyprowadził dziecko, żeby uklęknąć do chociażby takiego symulatora dla pieska, żeby to dziecko zainteresować, że nie tylko ludziom się zdarzają wypadki, ale również zwierzętom. Mhm. I te dzieci pomalutku otwierają się na takie właśnie działania i rodzice przez to również korzystają. Od zeszłego roku mamy fantom w postaci psa i niemowlaka, także to jest taka wartość dodana z jednej strony edukacyjna, ale oby jak najmniej takich właśnie zdarzeń było w naszym codziennym życiu. Od zawsze dbamy o bezpieczeństwo, wiadomo, promy, przeprawy promowę do Szwecji. To musi być bezpieczeństwo, musi być ratownictwo i na statkach naszych również mamy szkolenia ratownicze profesjonalnych ekip ratunkowych, więc to jest taki szerszy aspekt tego ratownictwa i bezpieczeństwa po naszej stronie.
4: To tak na końcu jeszcze, pani Kasia, proszę powiedzieć, kiedy pierwszy raz widzimy się na plaży i jakie tematy będą poruszane?
5: Widzimy się w lipcu, w sobotę 18, dokładnie 18 lipca, potem 25 lipca i potem w dwie soboty sierpnia, czyli 8 i 22. Jesteśmy w miasteczku, jesteśmy otwarci na rozmowy i mamy wszystkie fantomy i ratowników do dyspozycji. Także informujemy, edukujemy, czekamy również na pytania, czekamy na aktywność i zaangażowanie z Państwa strony.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję ślicznie, zapraszam serdecznie.
3: SK Szczecin.
2: Nie zwalniamy tempa, lecimy do następnego tematu, a tym razem Krzysztof Baziuniak i jego gość.
6: W dzisiejszym eskowym studio mam ogromną przyjemność gościć panią doktor inżynier Agnieszkę Piegat.
7: Dzień dobry.
6: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
7: Tak.
6: I możemy na początek rozwinąć tak, żebyśmy, i nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
7: Tak, więc naszym pomysłem, czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Mhm. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek.
6: Mhm. To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
7: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
6: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
7: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
6: Okej, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się... Czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
7: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, także nadążyć za tym wszystkim jest tak. Trudno.
6: Wpaść natomiast... na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś też nie wpadł na to samo.
7: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast poza czasem potrzebujemy też finansowania, więc tutaj walczymy na pewno z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
6: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość dopytam, można liczyć na wsparcie, nawet nie wiem, kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji?
7: No, my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, tak? Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, także no póki co to są te pieniądze.
6: Mhm. No to tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii, zawodowy, czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
7: Myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
6: Okay.
7: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską, gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu biomateriałów, czyli tych materiałów dla medycyny i to mnie wciągnęło. Natomiast praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
6: No tak, no bo to nie jest... pani przypadku, w przypadku naukowca nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak,
7: tak powiem. Tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie tylko praca naukowa, ale też praca ze studentami, więc prowadzenie zajęć, więc tutaj, żeby pokazywać im to, co najnowsze i to, co faktycznie dzieje się w obszarach, w których ich kształcimy, no to cały czas samemu też się trzeba dokształcać i uczyć.
6: Mm-hmm. Jakie znaczenie w pani karierze naukowej miała kontynuacja edukacji po ukończeniu studiów magisterskich? Mm-hmm. Że zdecydowała się pani, że jeszcze?
7: Właśnie, dalej. Więc ja realizując pracę magisterską, gdzieś tam zaświtało mi w głowie, że może faktycznie chciałabym kontynuować bycie na uczelni.
6: Czyli to jeszcze było takie może, to nie było...
7: Tak,
6: takie...
7: więc bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam, jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie i taka pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriałów, więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Mhm. Potem po doktoracie, to już dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem. adiunktem.
6: Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według Pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo?
7: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości i bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, no to na pewno nie jest, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno, ja bym pierwsze co to powiedziała, że ciekawość.
6: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, no bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
7: Dokładnie.
6: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
7: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, no to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
6: No właśnie.
7: I są te momenty takiego zwątpienia albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, więc trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą, a czymś innym w życiu.
6: Rozumiem, ale dąży pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszczeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
7: No powiem tak.
6: Ja
7: no,
6: tylko tutaj mówię, tak. ja wyrywam po prostu z tego wszystkiego, co już pani po sobie zostawiła, ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
7: Nawet chyba nie, że wow, ale no, ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni muszą przygotować tabelki w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, no ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej.
6: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może pani pokrótce chociażby opowiedzieć może chociaż o jednym z tych 4 projektów?
7: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska i ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych, które będą biodegradowalne i tam faktycznie mieliśmy, to było taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier i tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię. Więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje, od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
6: Nie, fascynujące. Tak. Aż mnie ciary
7: przeszły. Takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw. Dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tę każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad czym konstrukcyjnie dzieją się aktualnie badania. I to jest naprawdę gdzieś tam fascynujące.
6: Fascynujące, naprawdę. Tak. A dobrze rozumiem, że chodzi również o ofertę gastronomiczną na pokładzie?
7: Tak.
6: Opakowanie?
7: Tak.
6: O tym mówimy?
7: Tak, między innymi.
6: No to jest naprawdę
7: walka o każdy
6: gram po prostu.
7: Tak, bo jak ja zacząłem...
6: Dlatego tak trzeba, przepraszam, żeby tak pilnować swojego bagażu. Znaczy, jak przekroczymy, to nie wejdziemy na pokład tak naprawdę. Mhm. Ale to też jest taka czasami walka o właśnie każdy jakiś tam gram. Nie myślałem, że też tak może być właśnie na pokładzie samolotu.
7: Tak, więc to jest... Ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
6: A tych lotów jest...
7: Tych lotów jest X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc i ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa Economy Plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus.
6: No nie mam pojęcia.
7: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
6: Okej.
7: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
6: No właśnie.
7: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej. Z ceramicznego tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki,
6: ale
7: więc...
6: Ciekawe.
7: Więc to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały, tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, niecodziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
6: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii, jako że też się ściga?
7: No ja go tam podglądam cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię wow.
6: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny młody człowiek.
7: Tak.
6: Ogromnymi sukcesami.
7: Tak, naprawdę.
6: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę, ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
7: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego w firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, zainteresowana wdrażaniem tego. Natomiast, niestety, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak? Dla środowiska. Tak. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
6: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Fakt faktem, inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
7: Przede wszystkim się nie bać, próbować właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
6: Czy to była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych jako studentka?
7: Tak, to była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
6: O, to była pani takim przykładem.
7: Przecierałam szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te tradycyjne oceny. W Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
6: No się martwiła pani, jak to będzie?
7: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam...
6: Pilnowała pani swego, to
7: tak,
6: dobrze.
7: Wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc... No więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle, ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację, albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą. I tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
6: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej ścieżki.
7: Tak, żeby gdzieś tam... Nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie. Oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak. Myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, no i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę... Dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli ktoś chce.
6: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, tak się mówi.
7: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
6: A propos tych samolotów.
7: Tak.
6: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, to w ogóle... no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. Trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany, czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów, może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
7: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
6: Nawet to właśnie, no to jest dużo.
7: To jest naprawdę... Zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Mhm. Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu byłam 2 miesiące w Londynie i ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
6: Tak zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
7: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. W sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
6: I się nie pogubić w tym.
7: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
6: Zachować balans.
7: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? Ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, to będą... Wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
6: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
7: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno... jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu, czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
6: Czyli stawiamy na ciekawość.
7: Tak.
6: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek. Pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
3: SK Szczecin.
2: A już dosłownie na sam koniec zapraszam Was na moją rozmowę. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już dzisiaj zaczynamy kolejną rozmowę. Tym razem będzie na temat sportu, który do niedawna cieszył się jeszcze, no, taką specyficzną sławą. Ale coraz bardziej wychodzą do niego dzieci, matki, ale nie tylko. Posłuchajcie mojego gościa. Cześć.
8: Cześć, nazywam się Maja Bonarska i jestem instruktorką pole dance'u.
2: Coraz więcej ludzi chodzi na ten pole dance.
8: Tak, to prawda, coraz więcej. i to ludzi w różnym wieku i mówię ludzi, bo nie tylko kobiet. Coraz więcej mężczyzn też próbuje swoich sił i jest ich jeszcze naprawdę mało. Wydaje mi się, że to przez to, że jakby dalej mamy ten pogląd, że mężczyzna tańczący na róże, to nie do końca.
9: Oni wolą kalistenikę. Że trenują kalistenikę,
8: tak,
9: nie?
8: Ale polonez może mieć też naprawdę męską formę bardziej kalisteniczną niż tylko taką, jak to wygląda u kobiet.
9: Mhm. No bo to w sumie angażuje wszystkie mięśnie, więc tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że to jest sport tylko dla kobiet, no bo halo, mięśnie brzucha, nogi, bicepsy, no to nie są stricte mięśnie, na których kobietom zależy, żeby je budować.
8: To prawda. Ja sama widzę po swojej sylwetce, że no jednak jest dosyć mocno umięśniona i to w każdym miejscu, tak? Że to i plecy są całkiem większe. To też nie jest tak, bo też się dziewczyny często boją w ogóle przychodzić właśnie na pole ten ze względu na to, że boją się, że urosną dosyć mocno. Jedni mają tendencję do rośnięcia, inni mniej. To, że u mnie na przykład te mięśnie są bardziej widoczne, też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
9: Dużo trenujesz.
8: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięśnie musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj też może boleć.
9: Ale tu akurat działają te wymówki, że ważne są predyspozycje genetyczne, no bo jak ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby budować mięśnie, no to i tak nie zbuduje, no schudnie na tej rurce, ale tak wiesz, o co chodzi, że tak, nie będzie tak. Takim dzikiem.
8: Nie będzie. Są dziewczyny, no. Które są drobne z natury i będą. Fajnie zaczyna to rzeczywiście wysmuklać ich ciało, bo często mamy takie skinny fat, czyli że jesteś naprawdę szczupły w budowie, ale przez to, że tych mięśni nie ma, to ciało jest takie galaretkowate. Więc tutaj przy polonezie często to rzeczywiście fajnie robi, że to ciało zaczyna być takie jędrniejsze, mocniejsze, te mięśnie zaczynają się zarysowywać, ale dalej to wygląda okej. Okay. A u niektórych, no tak jak każdy trening, tak? Jeden będzie gdzieś tam bardziej rósł, inny mniej.
9: No właśnie, no i ta skóra nie jest taka już wiotka, tylko taka napięta, jest za co złapać.
8: Tak, no bo jest wypełniona mięśniem po prostu, nie?
9: No właśnie, no ale mężczyźni, ale też dzieci.
8: Tak, dzieci one też jest coraz więcej.
9: One też nie wyglądają jak mali...
8: Nie, no bo to też jest dalej trening z ciężarem własnego ciała. Nie dajemy tutaj dzieciom ciężarów do noszenia, tylko muszą dźwigać swoje, Jezu, nawet nie wiem, ile te dzieci czasami potrafią ważyć, ale powiedzmy, że muszą gdzieś tam swoje 15-30 kilo podnieść, więc to u nich też nie będzie wyglądało tak, że te mięśnie będą nie wiadomo jak mocno rosły.
9: I jak wygląda właśnie ten pole dance u dzieciaków? Wygląda tak samo jak u dorosłych, tylko w wersji light? Czy...
8: Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej hardkorowe.
9: Naprawdę?
8: No, dzieci mają zupełnie inne predyspozycje. One są w stanie robić takie rzeczy po roku trenowania, których dorośli nie są w stanie czasami robić nawet po 10.
9: Ale gimnastycznie, czy bardziej siłowo?
8: I gimnastycznie, i siłowo.
9: Naprawdę?
8: Tak, bo mają mniejszą masę ciała, więc łatwiej im wejść do tych siłowych rzeczy. A gimnastycznie, no to te mięśnie, stawy są też bardziej, może nie tyle żywiotkie, tak? Tylko potrafią się dzieci bardziej giąć, więc no... robią takie rzeczy, że my możemy o nich już tylko pomarzyć, nie? Czyli stopa gdzieś na głowie i nawet dalej.
9: A jak mają zacząć? Mają przyjść po prostu?
8: Najlepiej przyjść po prostu na zajęcia bez żadnej bazy. To też dużo zależy od wieku, bo jeżeli dziecko zaczyna w wieku 4-5 lat, no to wszystkiego jest uczonych od początku na zajęciach. Jeżeli przychodzi już później, bo przychodzą dzieci w różnym wieku, no to nie mając tej bazy, jakby też tą bazę gdzieś tam się u niego wyrabia, nie?
9: I to jest taki sport poprzez zabawę?
8: Tak, często.
9: Czy
8: tak.
9: Już tak
8: tutaj u dzieci trzeba? W zależności też od tego, na jakim ktoś chce być poziomie, bo jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko, no bo to często jest niestety, może tego nie mówmy później, no to często jest wola rodzica, tak?
9: Ambicja rodzica,
8: no. Ale najczęściej zaczyna się przez zabawę. Później, jeżeli ktoś chce być bardziej profesjonalny już w tym, co robi, no to wiadomo, tych treningów też musi być więcej i też to podejście musi być często troszeczkę inne, ale raczej w większości jest to przez zabawę.
9: A jak są matki, które chcą towarzyszyć dzieciom w tej podróży, to mogą?
8: No ja jasne. U mnie w szkole, w której uczę i której jestem właścicielką, mamy właśnie takie specjalne zajęcia dla mam. I są to zajęcia stricte dla kobiet z maluszkami, czyli takimi dziećmi, które jeszcze nie do końca na tej rurce gdzieś tam by się odnalazły, bo są dzieci od 1,5 roku do takich 4 lat. Chociaż takie 4-latki to już okej. Okay. Mhm. I u nas mogą właśnie te mamy sobie poćwiczyć, a mają opiekę dla swoich dzieci, bo to też jest dosyć duży problem, że często my jako mamy, bo sama jestem mamą 2 dzieci, chcemy coś zrobić dla siebie, no ale nasze dzieci nie mają co robić w tym czasie, więc dlatego wyszłyśmy z taką inicjatywą, żeby coś zorganizować dla dzieci. Są to u nas takie zabawy poprzez ruch właśnie, a mamy w tym czasie mogą poćwiczyć sobie na rurce.
9: Czyli nikt nikomu nie wchodzi w drogę.
8: Co prawda, rzeczywiście jest tak, że często te dzieciaki u nas są bardziej zainteresowane rurkami i to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że to dziecko, które w ogóle nie jest nauczone, nie pokazujemy im, co zrobić, to po prostu wchodzi na rurkę, jest w stanie wejść do góry, zakręcić się i kręcić się dłużej niż rodzic.
9: Mhm. A powiedz, co trzeba zrobić, żeby być takim rurkowym kotem?
8: Ojej, jest dużo rzeczy. Oprócz tego, że to zależy od predyspozycji i od tego, co robiłyśmy wcześniej, bo przychodzą na przykład do nas też dziewczyny trenujące wcześniej gimnastykę albo jakieś sporty siłowniane, więc wtedy mają już często jakąś bazę, ale żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i na rozciąganie, i na wzmacnianie się, na regenerację, bo to też jest ogromnie ważne, jeżeli nasze ciało jest pospinane wiecznie, zestresowane, to też będzie osiągało na pewno mniej. Więc żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić też na te przygotowanie motoryczne, tak? Czyli gibkość, siła.
9: Rurka to jednak nie tylko kręcenie się na, na rurce w kółko.
8: Nie, ja właśnie zawsze jak przychodzi do mnie ktoś na pierwsze zajęcia i robimy naprawdę takie mega podstawowe rzeczy, czyli cyrkiel, czyli dosłownie obrót wokół rurki. I dziewczyny jak ogarniają, jakie to jest tak naprawdę ciężkie i koordynacyjnie, i fizycznie, są w szoku, bo myślą, Boże, to wygląda tak, jakbyście po prostu latały bez żadnego wysiłku, a jak my to robimy, to się okazuje, że jest mega ciężko. Więc no jest to bardzo wymagający sport. Kiedyś nawet robiliśmy takie zajęcia, że dziewczyny mogły przyjść ze swoimi facetami, no bo często pokazujemy im potem filmiki w telefonie, no fajnie. I jak oni przychodzą na te pierwsze zajęcia, co prawda mają dużo siły, więc dużo rzeczy jest dla nich rzeczywiście prostsze, ale sami są w szoku, jak ta rurka i boli, i jak ciężko jest wykonać te rzeczy i jak ciężko jest dobrze ułożyć w ogóle to ciało, a szczególnie do góry nogami.
9: Mhm. Czyli są prowadzone takie cykliczne wydarzenia, że można wziąć swojego chłopa i po prostu przyjść i powygimnastykować się nim.
8: Tak, często robimy to na Dzień Kobiet, na walentynki, na takie okazje. Mówię, no niestety u nas jeszcze w Polsce jest tak, że ten męski polnys jest taki feminizowany, powiedzmy trochę, że to jest tylko i dla kobiet, ale jest w Polsce też kilku mężczyzn, którzy robią pole dance i robią to naprawdę w taki męski sposób, że tam nie ma tego wicia się, nie ma tego sex appealu, tak? Jest to rzeczywiście takie mocno kalisteniczne.
9: Mm-hmm. Pewnie Cezary.
8: Tak.
9: No. Też podziwiam bardzo, bo rurka w wykonaniu kobiet jest taka delikatna. Jest taka, no widać, że tam jest włożona ta siła, ale jest ogólnie subtelna, delikatna.
8: Tak.
9: Jak on to robi to tak, no nawet nie wiem jak to powiedzieć. Po
8: widziałeś
9: prostu
8: ten występ ostatniego z tym dziadkiem, co on z odlotu robił?
9: Tak.
8: Jest mega. Ja nie widziałam całości jakby, no bo nie wrzucał jeszcze całości, ale w ogóle i sam pomysł, i to wykonanie, i to, że właśnie on, wiesz, to się nigdzie nie rozbiera, tylko to jest rzeczywiście takie męskie, nie?
9: Tak, to jest bardzo, no i w ogóle pomysł kreatywny, że może tutaj przytoczymy naszym słuchaczom, że właśnie Cezary podczas zawodów przebrał się za postać z bajki Odlot.
8: Tak,
9: no. I tam właśnie się przebrał i gdzieś tam prowadził swoje figury w sumie, swój cały występ w tym właśnie klimacie. No i wyszło mu kapitalnie.
8: Tak, no wygrywa praktycznie każde zawody teraz, na które jedzie i oprócz tego, że wygrywa i swoją kategorię, to wygrywa overall, czyli taką nagrodę za całość w ogóle wszystkich występów, wszystkich kategorii, no i często nagrody publiczności, bo teraz właśnie widziałam też, że znowu, nie, udało mu się wygrać.
9: Także... A jak trafić na takie zawody w ogóle?
8: Trzeba się po prostu zgłosić, jeżeli czujesz, że już masz... że jeżeli czujesz, że już masz takie możliwości, takie umiejętności, żeby dostać się na takie zawody i chęć występu, bo no nie każdemu to pasuje jednak, żeby... Ja jestem na przykład taką osobą, że jestem za bardzo wstydliwa i zawody bardziej mnie stresują, ale jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają występować przed publicznością na scenie. Więc wystarczy tak naprawdę znaleźć sobie zawody, zgłosić się do odpowiedniej kategorii. Często to wygląda tak, że po prostu trzeba wysłać swój filmik ze swoimi umiejętnościami i oni wtedy decydują, czy się na te zawody dostajesz, czy nie. A tych zawodów w ogóle w Polsce jest teraz naprawdę multum.
9: Czyli to nie jest takie nieosiągalne, jakby mogło się wydawać, że to jest tylko dla odpowiedniej grupy.
8: Teraz w każdych zawodach jest bardzo dużo kategorii też dla amatorek. Są amatorki debiuty, czyli dla osób, które nigdy nie występowały na scenie. Później mamy kategorię zwykłych amatorek, czyli znowu to są osoby, które nie prowadzą żadnych zajęć, nie zarabiają na pole dance w żaden sposób. No i później mamy te kategorie semi, pro, elite, stars. Dużo jest w zależności od zawodów.
9: Czyli jak ktoś pierwszy raz chce wystąpić na zawodach, musi na debiutach? Czy jeżeli nie czuje się kotem, to może iść dalej?
8: Może, bo do kategorii wyżej zawsze możesz się zgłosić, jeśli czujesz, że twoje umiejętności są ok. Mhm. Natomiast w tych kategoriach właśnie dla debiutantek, amatorek, to jest dosyć mocno pilnowane to, żeby to rzeczywiście było fair, bo niestety nie zawsze jest.
9: Naprawdę?
8: Tak, no bardzo dużo osób się zgłasza, na przykład już instruktorek zgłasza się do amatorek, po czym wychodzi, że jednak są instruktorkami, ale tam zauważyłam, że jest to dosyć mocno pilnowane i w takich wypadkach możesz zostać albo zdyskwalifikowany w ogóle, albo przeniesiony do wyższej kategorii. I to się też często dzieje w ogóle, że właśnie jeżeli ktoś się zgłasza do kategorii niżej, a jego występ jest pasujący bardziej do kategorii wyżej, to jest przenoszony.
9: A, no to dobrze, ale ciekawe, co myślą takie instruktorki, które chciałyby być oceniane trochę niżej.
8: Ciężko mi powiedzieć.
9: Wiadomo, no można coś wygrać, w sensie
8: to
9: trochę
8: o to chodzi.
9: Połechtać ego, ale czy to ma sens na niższej kategorii, skoro jesteś na wyższej?
8: No moim zdaniem nie ma, jest to oszustwo i nie powinno się tak robić, ale niestety niektóre osoby tak sobie wolą działać, żeby wygrać. Pewnie chodzi po prostu o to, żeby wygrać. Chociaż mam na przykład koleżankę, która no moim zdaniem jest kotem, jeśli chodzi o exotic, o pole dance. No i teraz też zgłaszając się na zawody, wybrała kategorii niżej. Nie było to debiuty, no bo sama jest instruktorką, ale dała taki występ, że z tej kategorii niższej, ona była bodajże w pro, została przeniesiona do kategorii elite, czyli tej najwyższej, i jeszcze ją wygrała. Ale to wszystko wynikało

0: one naprawdę jak widzą, co ciało potrafi, jak z zajęć na zajęcia robią progres, bo to też nie jest tak, że nam wszystko od początku wychodzi i często jest tak, że na pierwszych zajęciach nam nie wychodzi, ale na drugich, trzecich już zaczyna być coraz lepiej. I widzę, jak to buduje w ogóle taką pewność siebie wśród kobiet, że kurde, ale ja potrafię, nie? Że to naprawdę zmienia. A szczególnie Exotic, to na początku wszystkie wyglądamy po prostu w tych butach, bo Exotic to są tańce przy rurce w takich specjalnych butach wysokich. I tutaj widzę, jak to mocno buduje tą pewność siebie, nie? Że one z takich właśnie osób, które czują się jak drewno, że nie potrafią nic zrobić, po roku na przykład widzą ten progres. Jezu, jest niesamowite, jak one się zaczynają czuć. No, super.
1: Pierwsze efekty, kiedy zobaczymy?
0: To dużo zależy od tego, jak dużo czasu poświęcamy na ten trening, czy trenujemy raz w tygodniu, czy więcej, bo są takie świrki, które przychodząc zaczynają chodzić prawie codziennie.
1: A to jest zdrowe?
0: Ja uważam, że na początku dobrze jest jednak troszeczkę odpocząć, więc codzienny trening, tym bardziej, że ciało też jest bardzo obolałe, bo rurka niestety boli. Bolą i mięśnie, i boli skóra, więc fajnie ten układ nerwowy i skórę przyzwyczaić sobie do tego bólu. Ale w zależności od tego, co ktoś wcześniej robił, tak? Jeżeli ktoś trenował wcześniej całe życie i trenuje nawet codziennie, no to tak fajnie zrobić sobie tą regenerację mimo wszystko, ale okej, okay, nie? Mhm. Natomiast jak ktoś dopiero zaczyna i całe życie siedział i ostatni raz trenował na WF-ie 20 lat temu, no to jednak lepiej zacząć przynajmniej od tego raza w tygodniu, potem się przerzucać na więcej.
1: Bo ty w sumie patrzysz na to tak pod względem holistycznym, bo nie tylko jesteś instruktorką, ale też zajmujesz się tymi obolałymi ciałami.
0: Tak, tak. Jestem też fizjoterapeutką, więc łatwiej mi podejść holistycznie do całego ciała i wiem, że no nie wszystko jest dla nas dobre, więc czasami trzeba sobie odpuścić niektóre treningi. Dlatego mówię, też ważne bardzo jest przygotowanie motoryczne, nie? Jakby to, żeby wzmocnić to ciało, szczególnie całą obręcz barkową, bo też często siedzimy cały dzień w pozycji zgiętej, tak? Przy laptopie, przy komputerze, przy telefonie, nosząc dzieciaki na przykład, więc to ciało też jest cały czas w protrakcji, czyli ta klatka piersiowa jest zamknięta. A tutaj na rurce jednak musimy też dużo działać z otwieraniem tej klatki piersiowej.
1: Bo można powiedzieć, że to jest taka choroba XXI wieku, właśnie tak. Ta zamknięta klatka piersiowa.
0: Tak, to prawda. No, większy. Jako fizjoterapeutka to widzę to po prostu non-stop, że ta klatka piersiowa jest zamknięta, mięśnie pleców są za słabe, szyja obolała, kark, wszystko po prostu. A moim zdaniem rurka właśnie fajnie też te mięśnie pleców wzmacnia. Otwieram tą klatkę piersiową, no bo podciągając się na rurce, my musimy otworzyć klatkę piersiową, więc to jest w ogóle super sport też dla osób, które mają dużo, siedzący tryb życia, czyli dużo czasu spędzają na przykład przed komputerem.
1: Mm-hmm. A czy rurka to jest bardzo
0: kontuzjogenne? Tak, jest. Sama nawet jak pisałam swoją pracę magisterską na studiach, to pisałam właśnie o kontuzjach w pole dance'ie. I jest, nie pamiętam już teraz wyników, bo to było bardzo dawno temu, ale wyszło, że tak, że jest to dosyć mocno kontuzjogenny sport, szczególnie właśnie jeżeli chodzi też o obręcz barkową, ale też najczęściej jest to wynika to z błędów w nauce, z zbyt szybkiego wprowadzania pewnych rzeczy. Mamy taką figurę, gdzie musimy wejść do góry nogami i zarzucić, wiesz, to open V. I tutaj często zauważam, że jeżeli dziewczyny są źle instruowane, nie wiedzą, jak do tego wejść do końca, robią to mocno
1: sposobem,
0: zamachu, tak.
1: Żeby to często zrobić rzeczywiście po prostu.
0: Się, tak, tak. No to często rzeczywiście się gdzieś tam psują. Natomiast jeżeli jest to dobrze wytłumaczone, przypilnowane, no to jest na pewno mniej kontuzjogenne też. Ale generalnie tak, jest dosyć mocno kontuzjogennym sportem mimo wszystko.
1: A co najbardziej wysiada? Barki?
0: Barki często też zauważyłam, że mięśnie nóg się nadrywają, naciągają, no bo często bazujemy na szpagatach, więc czasami dziewczyny albo jak się nie do końca rozgrzeją, albo jak chcą tak naprawdę przycisnąć, no to tam potrafi też coś strzelić, nie? A barki dlatego też, że są często mocno obciążane.
1: I nadgarstki?
0: Nadgarstki mniej. Nadgarstki tak? Mam dosyć często, młodych mam. Sama miałam z tym problem, ponieważ po tej ciąży tam wszystko puchnie i ten kanał nadgarstka jakby robi się coraz ciaśniejszy, więc często jak działamy na nadgarstkach, no to rzeczywiście tam może być problem, ale to z czasem gdzieś tam też mija. Dobrze oczywiście do fizjoterapeuty pójść. Ale w ogóle to też jest fajne, bo właśnie na nadgarstkach często jesteśmy w zgięciu, tak? Czyli jak jesteśmy na laptopie, a w pole dance'ie dużo mamy jednak na wyproście, więc też tutaj fajnie w ogóle wzmacniają się te ręce. No i też jeżeli mamy złą technikę, no to te nadgarstki tak mogą siadać,

0: rzeczywiście. No ale najczęściej barki, dlatego że dużo jest obciążenia na nich. Ja jak zaczynałam pole dance, to dużo rzeczywiście, kilka pierwszych miesięcy to były non-stop obroty. Mhm. Także non-stop się wisiało na rękach i rzeczywiście te ręce bolały. U mnie ja trochę inaczej uczę, jakby staram się nie robić non-stop obrotów, tylko dużo robimy też na nogach, żeby te ręce odciążyć. Też w ogóle właśnie trzeba się nauczyć, bo samo wejście, na przykład na rurkę, może się wydawać ludziom, że o Jezu, tutaj trzeba mieć mega silne ręce i to wszystko idzie z rąk, a to nie do końca prawda, bo samo wejście na rurkę działa mocno z przysiadu, więc oczywiście trzeba mieć mocne ręce i przypilnować to, żeby te ręce i plecy były dobrze ustawiane, ale tak naprawdę bardzo dużo używamy nóg. Mm-hmm. I w ogóle w pole dance, mimo tego, że się wydawało, że używamy wiecznie góry, to tam nogi też naprawdę muszą mocno pracować. Mm-hmm. I brzuch, no i wszystko.
1: No i jak uniknąć tych kontuzji? Rozgrzewka przede wszystkim.
0: Rozgrzewka, fajnie jest właśnie przygotowywać się motorycznie, czyli i się rozciągać dodatkowo i jednak wzmacniać. Ważne dla mnie, jak z mojego punktu fizjoterapeutycznego, jest też to, żeby dbać o to ciało, tak? Czyli postawić na tą regenerację, nie przeciążać się, chodzić. Jeżeli jest jakiś problem, bo często niestety mam też tak, że dziewczyny przychodzą, chodzą na trening, ja wiem, że od miesiąca coś jej boli, bo coś się stało nawet niekoniecznie na treningu, a nic z tym nie robią, a jeszcze dowalają sobie kolejnymi treningami.
1: Mhm. Czyli rozgrzewka. Regeneracja. No i co podczas tej regeneracji?
0: Ojejku, jest dużo możliwości. Zaczynając od saun, od masaży, od terapii.
1: Czyli nie trzeba po prostu w domu leżeć i nie wychodzić z domu.
0: Nie, w ogóle to absolutnie nie jest regeneracja. Jakby leżenie i odpoczywanie to nie jest regeneracja. I rozciąganie, i takie rozciąganie... powiedzmy pasywne, tak? Bo możemy się rozciągać, pogłębiając swoje zakresy siłowo i to już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli i nawet spacery, i właśnie sauny, masaże, drenaż limfatyczny, jakby wszystko to będzie powodowało, że to temu ciało po prostu będzie lepiej i ono będzie lepiej znosiło obciążenia. W ogóle jak popatrzymy na takich sportowców bardzo profesjonalnych, bo to teraz w ogóle takie się utarło, że im więcej się trenuje, tym lepiej, ale jak popatrzymy na sportowców profesjonalnych, to oni wcale nie mają aż tak dużo tych treningów, bo oni wiedzą, że to ciało po prostu będzie za bardzo zmęczone, więc oni duży nacisk też kładą właśnie na to, żeby się jednak zregenerować.
1: No i na psychikę.
0: O Jezu, tak, no psychika w pole dance'ie masakra. Dużo rzeczy jest na przykład takich, że boimy się je zrobić po prostu psychicznie, że fizycznie jesteśmy w stanie, no ale wisimy do góry nogami i nagle trzeba się puścić. Jak masz się puścić, skoro możesz spać? Więc jeżeli psychicznie jesteś na to przygotowany, no to też może być czasami ciężko.
1: Kiedyś jak czegoś bałam się zrobić właśnie, ale tym razem na kole, to koleżanka z większym stażem mi powiedziała, że po prostu się puść. Mm. Twoje ciało nie chce cię zabić. No. Masz nawet już taki odruch, że po prostu, żeby się złapać, żeby nie stała ci się krzywda, tak. Więc wytrzymasz, puścisz się.
0: Czyli nie bywa. Oj, czasami nasze ciało chce nas zabić. Ale nie, no, zazwyczaj rzeczywiście jest tak. Tylko z kołem też jest troszeczkę inaczej, bo koło jest... bardziej stabilne, powiedzmy, mm-hmm. tak? Na rurce jest ten problem, że na przykład możesz się ześlizgnąć niekontrolowanie mm-hmm. i choćbyś bardzo się złapała, to i tak jednak gdzieś polecisz. Mm-hmm. Na kole mi się wydaje, że chociaż mało koła trenuję, ale wydaje mi się, że też możesz się po prostu szybciej gdzieś tam złapać, nie? Mimo wszystko.
1: Wspomniałaś o drenażu limfatycznym.
0: Tak.
1: Teraz jest hype.
0: Tak, no trochę tak.
1: Dlaczego?
0: Dużo z nas ma problem z obrzękami. Ta woda gdzieś tam się w tym organizmie zatrzymuje, co też powoduje, że to ciało, szczególnie u kobiet, wygląda gorzej, no bo to też się... Mhm. Więc teraz chcemy jak najbardziej o siebie dbać, a drenaż jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem. Same u siebie też go teraz mamy. Mamy specjalne właśnie takie urządzenie do drenażu. I no ta skóra po prostu wygląda inaczej. Te nogi są nieopuchnięte. My też bardzo dużo siedzimy jako społeczeństwo po prostu. Więc jeżeli siedzimy, no to też limfie gorzej jest krążyć i te obrzęki robią się coraz większe.
1: To jak to działa, że to jakoś rozgrzewa, masuje?
0: Nie, właśnie jeżeli chodzi o drenaż, nie powinniśmy rozgrzewać tkanki, bo wtedy uruchamiamy za bardzo układ krwionośny, bardziej powinniśmy działać właśnie delikatnie. Jeżeli wykonujemy manualny drenaż limfatyczny, on jest naprawdę bardzo taki spokojny, delikatny, właśnie żeby nie pobudzić tego krążenia. Natomiast my mamy takie urządzenie do presoterapii, które powoduje, że ubieramy takie nogawki. Mhm. I one jest podzielone na kilka sekwencji. I teraz pompuje się w te nogawki. ręki powietrze, zaczynając od stóp, idąc coraz wyżej, żeby właśnie tą chłonkę przepchnąć. Zabieg jest bardzo delikatny, bardzo taki miły, przyjemny. Mamy 40 minut leżenia i odpoczywania po prostu, gdzie ten obrzęk powoli nam zaczyna schodzić.
1: Czyli idealne rozwiązanie. Leżymy, nic nie robimy i się naprawiamy.
0: Tak, no to jest super. Nie, no jeżeli chodzi o drenaż, to naprawdę jest fajny, bo nie, nawet jeżeli masujemy, po prostu, czyli wykonajemy ten manualny, on jest naprawdę fajny, delikatny, można odpocząć, no bo jeżeli już na przykład masujemy takim bardziej sportowym masażem, no to nie zawsze jest przyjemnie i no można przecierpieć to, a drenaż naprawdę jest fajny, miły i przyjemny.
1: Czyli to jest tylko dla pole dancerek, czy to jest dla wszystkich?
0: Drenaż? Mhm. Nie, no oczywiście, że dla wszystkich. Z obrzękami walczymy wszyscy tak naprawdę, w większości. Teraz, tak jak mówiłam, same mamy gdzieś tą maszynę u siebie, no to przychodzi do nas bardzo dużo pań takich starszych, tak, około 50-ki, 60-ki, no bo to też u nich często gdzieś tam wynika. Jest też i dla mężczyzn, bo mężczyzn, mimo tego, że oni nie mają tego celulitu, to obrzęki też potrafią mieć, więc drenaż tak naprawdę dla każdego.
1: Mhm. I z czego takiego możemy skorzystać jeszcze, żeby miało pozytywny wpływ na nasze ciało? Dużo?
0: Dużo jest rzeczy. Są teraz, nawet w Szczecinie jest kilka takich miejsc, gdzie można zregenerować się w różny sposób, od komór hiperbarycznych, po krioterapię taką ogólną, po masaże, terapię światłem czerwonym. Jest dużo naprawdę tych regeneracyjnych rzeczy, które fajnie i miło będą wpływały na nasz organizm.
1: I to jest idealny plan na regenerację? W sensie chodzi mi, jak właśnie mamy tą przerwę między treningami, żeby nie siedzieć w domu, tylko zrobić coś pożytecznego dla siebie. To jest taki...
0: Znaczy uważam, że ruch kolejny, tylko że nie mocno intensywny, tak? Bo intensywność treningu się tam możemy dobierać. Ruch, no i właśnie... Jak dla mnie, to też robienie sobie dobrze, to bardzo źle zabrzmi, ale dla mnie najfajniejsza regeneracja to jest taka, która sprawia nam przyjemność. Czyli jeżeli my się dobrze czujemy, odpoczywamy, nie stresujemy się w tym momencie, to też jest coś, musimy znaleźć to, co lubimy, tak? Jedni będą woleli pójść na drenaż, inni będą woleli pójść na taki mocniejszy masaż.
1: Oglądanie filmów się nie liczy.
0: Nie. To też jest dobrze robić, jeżeli cię to relaksuje, tak? Jeżeli czujesz, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką po prostu. Ja sama mam ADHD. Dla mnie wysiedzenie 40 minut na przykład w miejscu jest dosyć problematyczne. Ja się sama, jak widzisz, muszę wiecznie ruszać.
1: Ale to jest zdrowe, żeby tak nie zastygać.
0: Tak.
1: Ode mnie to już wszystko. Oliwia Rudnicka. SK Szczecin. SK Szczecin.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

18. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Svenska.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie bądź, jednostępna, proszę ciebie.